0: Łaska chluce mi ece, ciepce fleć myć kteś, ciepce fleć myć kteś. Gdzie na uszu ece, łaska chluce mi ece, ciepce chykić teś, ciepce chykić teś.
1: The following song is also about Skopik, the wild rose, but
2: why?
0: Why, yeah?